dymem výfukowym zamrożony świat. Poprostrzeć śniury wozu po malączku trzew. Výlet rodinný se